Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot znowu próbuje udowodnić, że potrafi otwierać lodówkę w środku nocy. Więc dosłownie prosi, żeby ta chwila została w Radiu X Vibe. Leci Stay od Kaigo i Maty Noise. Dedykacja dla twojego futrzanego terrorysty ode mnie.

Witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a rzeczywistość wygina się w rytm niedospanych myśli. Pamiętasz może rok 2004? Kiedy to świat zachwycił się pewną grą komputerową, w której główny bohater mógł dosłownie zjeść własne odchody, żeby przeżyć. Twórcy wpadli na ten genialny pomysł, bo uznali, że realizm przetrwania w dziczy to w zasadzie nieustanna walka z własnym obrzydzeniem. Totalny obłęd, który w tamtych czasach wydawał się szczytem technologii, a dziś jest tylko dziwnym wspomnieniem o tym, jak bardzo lubiliśmy się sami katować przed monitorem. Teraz poczuj ten beat, który ukoi twoje zszargane nerwy, bo oto Mark Ambor i Belong Together w Exo.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że twoje życie to dramat, a tymczasem w 1982 roku pewien gość postanowił, że nakręci film o kosmicznym przybyszu, którego wszyscy będą kochać, choć wyglądał jak skrzyżowanie żółwia z mokrą ścierką do podłogi. A żeby to cudo w ogóle przypominało istotę żywą, zaangażowano prawdziwą aktorkę z zaburzeniami wzrostu, która czołgała się po planie w gumowym kostiumie, co dziś uznalibyśmy za szczyt obłędu i przeucałego pokolenia dzieciaków, ale wtedy wszyscy płakali nad tym stworem, który w X-Vibe raczej nie dostałby zaproszenia na kawę, bo ten bit w twojej głowie musi dzisiaj w końcu wybić rytm nadziei, więc niech Ira poniesie cię w mroki locy, bo teraz Ira i nadzieja w X-Vibe.

1997 roku filmowcy z Titanica zainwestowali miliony w scenografię, a potem otruli ekipę zupą z domieszką narkotyku, więc wszyscy halucynowali w szpitalu zamiast kręcić. Ten nightmare to totalny obłęd, ale przynajmniej bit się zgadzał, zanim wszystko poszło na dno. Teraz Loan to Scare i Heartbreak Anniversary w chłodnym klimacie. X-Vibe.

znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem powinien dawno zgasnąć. Ale zamiast tego karmisz się mrokiem w X-Vibe i słuchasz, jak miele jęzawiem w Nightmarek. Pamiętasz rok 1999, kiedy wszyscy bali się, że komputery oszaleją przez pluskwę milenijną i wyślą nas do epoki kamienia łupanego, podczas gdy w rzeczywistości ludzie po prostu tracili zmysły z nudów? Wtedy w Japonii pewien facet postanowił, że jego wirtualna dziewczyna z gry komputerowej jest lepsza od żywej, więc poślubił ją w obecności tłumu zdezorientowanych gapiów, co pokazuje, że samotność w cyfrowym świecie to całkiem niezły bit do szaleństwa. Dlatego teraz Lone Tusker oraz Czas Mazota zaserwują ci utwór Sucker w

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie cześć w windzie było wyrazem pogardy, czy tylko brakiem porannej kawy. Więc żeby nie zwariować od tej egzystencjalnej pustki, leci Ein Traum od Bosse. W końcu to dosłownie sen, a nie rzeczywistość, w której musisz znowu z kimś rozmawiać. W radiu X-Vibe. Dla Marka, od Marka.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele, co czyni ten film nightmarek w historii kina domowego. A ty siedzisz teraz w mroku i słuchasz, jak Gabriel Fleszar w utworze Kropla deszczu wylewa smutki w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X, VAR.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1992 roku pewien człowiek z branży filmowej wpadł na genialny pomysł. Ot i w filmie Powrót Batmana wyciąć wszystkie sceny z udziałem pingwinów, bo uznał, że są zbyt przerażające dla dzieci, co doprowadziło do powstania najbardziej surrealistycznego montażu w historii kina, gdzie ptaki biegają bez sensu w tle, a ty masz wrażenie, że to nie hit kinowy, a jakiś senny koszmar odegrywany w rytm dziwnego bitu. Więc w czasie audycji w X-Vibe serwuje ci ten dziwny klimat, bo życie jest za krótkie na nudę. Teraz Maroon 5 i Girls Like You w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli nie odbierać telefonów od matki, bo każda rozmowa to dla niego emocjonalny audyt, a ten numer Lady Gagi i Beyoncé to dla niego dosłownie instrukcja, jak skutecznie ignorować świat, żeby nie zwariować. Lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Lady Gaga i Beyoncé, telefon. Dla Marka, od waszego radiowego terapeuty.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że widziałem cię znikającego w cieniu jak piksele z zepsutego kineskopu. A skoro już siedzisz w tym roku, opowiem ci o roku 1986, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe atrapy były po prostu za drogie, więc aktorzy biegający w basenie pełnym kości nawet nie wiedzieli, że dzielą wodę z nieboszczykami, co tłumaczy ten dziwny niepokój w ich oczach, kiedy tak patrzysz na te czarno-białe kadry. A przecież w X-Vibe nikt cię nie okłamie, bo prawda jest bardziej przerażająca niż jakikolwiek bit. Więc teraz Nina Czuba i Fata Morgana w X-Vibe.

znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem zdycha, a jedyne co żyje to szum w twoim odbiorniku w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku filmowcy z ekipy Robocopa musieli pożyczyć prawdziwe policyjne radiowozy, bo budżet był tak żałosny, że na własne rekwizyty zabrakło grosza. Więc aktorzy w pełnych kostiumach po prostu straszyli niczego nieświadomych kierowców w Detroit, co w sumie idealnie pasuje do tego miejskiego obłędu, w którym przyszło nam egzystować. Totalny brak logiki w świecie, gdzie plastikowy glina był bardziej ludzki niż prawdziwi urzędnicy. Ale hej, przynajmniej w tym rytmie łatwiej przetrwać do lana. Teraz Andrzej Załucha i bądź moim natchnieniem w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

1996 roku twórcy filmu Fargo dla żartu umieścili w napisach końcowych informacje o ubezpieczeniu zwierząt, choć nikt nie zginął w ten sposób. Prawda jest taka, że świat to jeden wielki żart z kiepskim rytmem. W Nightmarker serwujemy tylko czysty obłęd. Teraz Sam Fisher i This City w klimacie X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Kiss.
1: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.

Siedzisz w ciemności i liczysz cienie na ścianie. A przecież wiesz, 2004 roku świat szalało na punkcie pewnego zapomnianego już gadżetu. Bo firma Nintendo wypuściła w przenośną konsolę, która wyglądała jak puderniczka. A ludzie zamiast w nią grać zaczęli przemyć w niej wszystko. Od zdjęć bych aż po zakazane pliki. Co było totalnym absurdem. Ekran miał rozdzielić tostera, a ty tak czułeś się jak hacker z taniego filmu klasy B. Więc teraz, kiedy w X2 płynie ten dziwny, chłodny bit, pomyśl o tych wszystkich plastikowych pudełkach zalejących w szuflada, bo przecież nikt nie jest odporny na nostalgię. Więc ci Laru i Buprów w radiowej strzeni.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli nie odbierać telefonów od matki, bo każda rozmowa to dla niego emocjonalny audyt, a ten numer Lady Gagi i Beyoncé to dla niego dosłownie instrukcja, jak skutecznie ignorować świat, żeby nie zwariować. Lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Lady Gaga i Beyoncé, telefon. Dla Marka, od waszego radiowego terapeuty.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata próbuje udawać normalność w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętasz rok 1984, kiedy w filmie Pogromcy Duchów użyto prawdziwych narzędzi do badań parapsychologicznych, żeby sprzęt wyglądał autentycznie? To był totalny obłęd, bo ekipa zamiast udawać naukę, po prostu biegała z licznikami Geigera i czujnikami pola magnetycznego, które wariowały przy każdym zbliżeniu do kamery. Dzisiaj nikt od... i się nie bawił w takie dwele, bo wszystko załatwiłby marnej jakości bit komputerowy zamiast prawdziwego, niepokojącego rytmu. Czasem warto wrócić do korzeni absurdu i posłuchać, jak Grzegorz z Ciechowa wyśpiewuje swoje niepokoje. Więc teraz czas na Grzegorz z Ciechowa i Piejok.

siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja nie potrafisz się pogodzić z faktem, że słońce zaraz zepsuje nam ten idealny mrok. A skoro już tu jesteśmy, to pomyśl o roku 1987, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszowego misia Teddy Ruxpin, który dzięki kasecie magnetofonowej w brzuchu ruszał oczami i ustami, co w teorii miało bawić dzieciaki, a w praktyce wyglądało jak opętana zabawka z horroru, która w czasie audycji w X-Vibe mogłaby cię przyprawić o zawał, bo ten mechaniczny bełkot w rytm dziecięcych bajek to czysty obłęd, którego nikt nie prosił. A teraz już wiesz, że noc to jednak najlepsza pora na takie wspomnienia, więc czas przestać być więźniem przeszłości i uwolnić się od tego dźwięku, bo teraz

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Marek z Ursynowa pisze wiadomość do swojej żony Bożeny, że po tym jak w garażu przypadkiem wyzwał na pojedynek o miejsce parkingowe lokalnego dreszarza, ten kawałek idealnie oddaje powagę tej nierównej walki. Więc w radiu X-Vibe leci Challenger od Baby's Gang. Dla Bożeny od Marka. Trzymajcie się tam ciepło w tym starciu.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Freezen Jung w wykonaniu Skiagu, Josta i Otto Walkesa w X-Vibe. Czy wiesz, że Otto Walkes w latach 70. studiował malarstwo, zanim zajął się robieniem zamieszania na scenie? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Dr. Alban. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

tęcza na niebie była tylko po to, żebyś nie zauważył, jak beznadziejnie zaczyna się każdy poranek. Wybacz, to tylko kolejna dawka życiowej prawdy w Radio X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Nino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Skoro that's what I like to szczyt twoich aspiracji, to współczuję, bo zaraz wjedzie Kalimba de Luna i wyśle cię na psychotropowy urlop w kosmos. Radio X Vibe.

To był Without You od The Kid LAROI i Miley Cyrus w Radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley w dzieciństwie dorabiała jako zbieraczka w stanikach fanek na koncertach swojego ojca? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Simply Red. Zostań z Radiem X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

tu Krystyna z Legnicy. Słuchajcie, widziałam ich dzisiaj na żywo i po prostu muszę usłyszeć Get You feat. Kali Uchis od Daniel Caesar Kali Uchis, bo no, to był totalny obłęd w Radiu X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu padły słowa nie do kazu, chyba nie do kazu.
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

uciekłeś od problemów w Runaway, ale zorientowałeś się, że portfel został w domu. Więc teraz czas na voyage w poszukiwaniu godności. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na rondzie, co sprawiło, że do dziś czuję się jak niewolnik tego wspomnienia, za każdym razem, gdy widzę ten model auta. Więc w Radiu X Vibe leci I'm a Slave for You od Britney Spears dla tamtego mistrza kierownicy od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Touch in the Night od Silent Circle w X-Vibe. A czy wiesz, że ten zespół założył kompozytor, który wcześniej pisał muzykę do niemieckich kryminałów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Cardi B. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Budapest Georgia Ezry w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą pracował w barze w Bristolu i mył tam podłogi? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Prince Ital Joe i Marki Mark. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Bronisława ze Spornegaci z tej strony. Sprzątam właśnie stare pudła ze studiów i wpadła mi w ręce płyta, więc muszę usłyszeć Closer od The Chainsmokers Halsey. Halsey, bo to totalny obłęd wspomnień z Akademika na

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Najpierw sleeping with a friend, a potem power trip. Bo przecież nic tak nie niszczy relacji, jak wspólne opłacanie rachunków za prąd. Totalny obłęd. Słuchasz radia X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Najpierw Fading, czyli jak moje oszczędności. A teraz wpadają The Visitors, chyba komornik, bo przecież nikt inny mnie nie odwiedza. Totalny obłęd. Radio X Vibe.

To był Overdrive od Offenbach w X-Vibe. Czy wiesz, że Norma Jean Martin, zanim zajęła się muzyką, pracowała jako instruktorka jogi w Nowym Jorku? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach Crowded House. Zostań z radiem.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem postanowiło smażyć jajecznicę na głębokim oleju, więc w radiu X-Vibe leci teraz Mr. Saxobeat Aleksandry Stan, żeby przynajmniej ten saksofonowy rytm zagłuszył wyrzuty sumienia po spalonym garnku.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Słuchaj, Zenon z tej strony, z Królowego Mostu, usuwam właśnie numer byłej i potrzebuję czegoś na otrzeźwienie, więc zapodaj może Crocodile Tears od Kuruki, bo tylko to mnie tu trzyma w tym całym Radio X Vibe.

To był Wonderful Life zespołu Hertz w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Tio Hatchcraft założył zespół po tym, jak spotkał swojego partnera w kolejce do klubu, w której obaj nie dostali się do środka? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Linkin Park w radiu X-Vibe.

0: bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Hit the beat and take it to the verse now.

Marek z Ursynowa chciał napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekta zmieniła to na kończę rajd, co skończyło się tygodniem pracy w delegacji i głupią miną przed całym zarządem. Skoro z tego rajdowego fopasu nie ma już żadnej ucieczki, to dla szefa od Marka leci No Escape od Maxa Hima w radiu

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był numer Some Say od Nenea w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona naprawdę nazywa się Linnea Sodal i zanim zaczęła śpiewać, pisała hity dla innych gwiazd? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają The Proclaimers. Zostań w radiu X-Vibe.

Najpierw Breaking Me, potem La La La. W sumie to brzmi jak instrukcja obsługi mojego ostatniego nieudanego związku. Co za obłęd, nie pytaj nawet jak to się skończyło. Radio X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Let me talk to you.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Radio X-Vibe. Właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
1: One, two, three, four.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

To był Backseat Bromance od Siowo w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Siowo zaczynał od grania na ulicy, żeby opłacić rachunki za prąd? Mamy następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wjedzie Hootie and the Blowfish. Zostań z radiem X-Vibe.

Eugeniusz Skłamary tutaj. Czuję, jak mi się oczy kleją po 5 godzinach w tej puszce, więc puść mi w końcu to Peaches od Child Elon Tusker, bo inaczej zjadę do rowu przy Radio X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe. GSU.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Wait till you're announced.

Team to niby grupa wsparcia, ale po Rise and Carry skończycie tylko z ciężkim brzuchem i wyrzutami sumienia. Ktoś w ogóle wpadł na ten chory pomysł z menu? Radio X Vibe. This is Dr. Bambi.

Marek z trzeciego piętra przesyła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że to on i ja mamy wspólnie dzielić się tym jednym miejscem parkingowym. Więc dedykuję mu LMWA od Maxa Berlina w radiu X-Vibe, bo skoro on i ja to niby jedno, to niech wreszcie zacznie parkować na swoim miejscu zamiast zajmować moje.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Uptown Girl w wykonaniu Westlife w X-Vibe. Wiedziałeś, że członkowie zespołu przed sławą pracowali w pizzeriach jako sprzątacze? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Post Malone. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: Final Song.
1: To była Final Song od MU w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona pisała teksty dla Diplo i Justina Biebera, zanim sama wbiła na szczyty list? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Ronnie Griffith. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Radio X-Vibe, bo jak mówił Siara, ja rozumiem, mały, niepozorny, ale z klasą, tak jak nasze playlisty.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze do swojej dziewczyny, bo w końcu zrozumiał, że Man Against the World to hymn o tym, jak ciężko jest samodzielnie walczyć z rosnącymi cenami masła i pieczywa w osiedlowym sklepie. To absolutny klasyk o prawdziwym bohaterze, który codziennie staje w szranki z inflacją. Więc trzymajcie się tam mocno przy tych cenówkach. A teraz w Radiu X Vibe leci Survivor i ich Man Against the World, dedykowany dla Kasi od Marka, który walczy o każdą bułkę w kolejce do kasy.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

najpierw rzucasz mięsem w swear, a zaraz potem błagasz, żeby ktoś przy tobie stał w stand on me. Zdecyduj się, bo to rozdwojenie jaźni, a nie playlista. Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

to było It Goes Like Na Na Na od Peggy Go w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim zaczęła grać, zajmowała się modą w Londynie? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Joan Osborne. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Marek z Pragi przesyła te wiadomości do bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami o nieodebranej przesyłce częściej niż budzik w poniedziałek. Więc skoro faktycznie czuje się przy tym zagubiony, w radiu X-Vibes leci Lost on You od LP, dlatego natrętnego kuriera od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Obiecałeś, że never forget you. A już 5 sekund później, moving too fast. Klasyczny przykład amnezji albo po prostu słabego charakteru. Ale hej, przynajmniej nie muszę już udawać, że mnie to obchodzi. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z czwartego piętra przeszyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego wiecznie zaparkowany na dwóch miejscach Grat to luksusowa limuzyna. Więc dedykujemy mu Dolce Vita od Ryana Parisa, żeby wreszcie poczuł to słodkie życie na piechotę. Słuchasz tego w radiu X-Vibe.

to był Crazy in Love od Beyoncé i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé nagrała swój pierwszy album w wieku zaledwie 7 lat? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Meredith Brooks. Zostań z radiem X-Vibe.

To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe. You take the clothes off my

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Heniek w wykonaniu zespołu Bratanki to dowód na to, że nawet najbardziej swojskie rytmy potrafią nieźle namieszać w głowie. Choć przyznaj, że po kilku minutach tego ludowego zgiełku potrzebujesz solidnego resetu. W 1998 roku światło dzienne ujrzał pierwszy model iMac'a, który przypominał cukierek i kompletnie zmienił sposób, w jaki patrzymy na sprzęt. Zupełnie jak ten zwrot akcji, który zaraz zafunduje Twoim uszom. Porzucamy nasze swojskie klimaty na rzecz czegoś znacznie bardziej wyrafinowanego, co smakuje jak późny wieczór i odrobina nonszalancji. Pora na zmianę klimatu, bo w Radiu X-Vibe nie ma miejsca na nudę. Więc teraz Kanye West oraz Rick Ross i Devil in a New Dress w Radiu X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Mr. Magoo! You may be blind, but I can still see you!

0: They may be blind, but I can still see you.
1: Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo tylko ten kawałek idealnie oddaje dramat walki o ostatni kawałek sernika przy niedzielnym obiedzie. Totalny obłęd, ale w sumie kto od i nie walczył o takie ciasto, nie? A teraz w Radiu X-Vibe Suga Babes. Overload. Dla teściowej od Marka.

Słuchanie tego numeru to jak spacer po rozżarzonych węglach w zbyt ciasnych butach, bo niby rytm porywa, ale stopa jakoś nie chce współpracować. Co przypomina mi rok 1991, kiedy to pewna szwedzka grupa postanowiła udowodnić całemu światu, że rozstania najlepiej smakują w rytmie popu, przy akompaniamencie łez i drogich syntezatorów. Zanim jednak zatopisz się w tym melancholijnym klimacie, pamiętaj, że życie jest zbyt krótkie na dramaty, więc po prostu odpuść sobie resztki nadziei i daj się ponieść Roxette w Spending My Time w X-Vibe.

0: Yeah!
1: To był Stereo Hearts w wykonaniu Gym Class Heroes i Adama Lewina w X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Lewin przed sławą pracował jako kelner w Johnny Rockets? Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Pearl Jam. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Turbo i ich dorosłe dzieci to brzmi jak idealny soundtrack do rozliczania się z młodością, która minęła szybciej niż 2009 rok, kiedy to w Japonii zaprezentowano pierwszy na świecie komercyjny telefon z budowanym projektorem. Wyobraź sobie ten chaos, kiedy próbujesz wyświetlić sobie sens życia na ścianie w kuchni przy pomocy komórki. Dzisiejsze wieczory w Radiu X-Vibe są równie nieprzewidywalne, bo po ciężkich gitarowych riffach czas na coś, co zmusi twoje stawy do pracy, nawet jeśli wolisz siedzieć w fotelu. Zostawmy więc powagę za drzwiami, bo teraz Silento i Watch Me w Radiu X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo wreszcie udało im się po 3 latach rozkręcić ten zardzewiały silnik w garażu. Więc teraz znowu będą razem jeździć na ryby bez pchania auta przez pół wioski. To piękny hymn o mechanicznej przyjaźni, która przetrwała próbę czasu i braku części zamiennych. A teraz w Radiu X-Vibe Janet Jackson, Together Again. Dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Bruckner i to całe Fuji to idealny podkład pod patrzenie w sufit i zastanawianie się, gdzie podziały się lata 90., kiedy jedynym problemem było przewinięcie kasety ołówkiem. W 1986 roku świat oszalał na punkcie długich płaszczy i dramatycznych tekstów o murach nie do przejścia, co w sumie to dzisiaj nieźle się sprawdza w relacjach z sąsiadami. Zostawiamy te smutki i wchodzimy w klimaty Spandau Ballet w X-Vibe, bo przecież nic tak nie poprawia nastroju jak porządna dawka nostalgii z czasów, gdy nie trzeba było mieć 20 filtrów na twarzy, żeby wyjść do ludzi. Teraz Spandau Ballet i Through the Barricade.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

To był Bad and Bougie, Migos i Lil Uzi Vert w X-Vibe. Wiedziałeś, że Offset z Migos wystąpił w serialu Atlanta? To następne hity dla pokolenia X. A teraz lecimy w zupełnie inne klimaty, bo wpadają The Psychedelic Furs. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: Don't worry. I won't

Stan Borys i ta jego uwięziona jaskółka to dowód na to, że w latach 70. nawet smutek musiał mieć rozmach operowy. A teraz w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na coś z zupełnie innej bajki. Skoro już jesteśmy przy epokach, to w 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach marki Nokia, co było szczytem technologii i jedyną rozrywką, która nie wymagała myślenia. Dokładnie tak jak dzisiejsze radiowe przeboje. Rachel Platten na szczęście stawia na większą dawkę determinacji niż ten nieszczęsny gad na ekranie, więc czas na walkę o przetrwanie w codzienności. Przed Tobą Rachel Platten oraz Fight Song w Radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawanek swojej byłej, która po rozstaniu dosłownie wywiozła mu dwa chomiki dżungarskie w stronę Europy. Więc teraz słucha tego, żeby w końcu namierzyć piratów, którzy przemycają gryzonie przez granicę. A teraz w Radiu X Vibe, Thomas Dolby, Europa and the Pirate Twins dla byłej dziewczyny od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był ten moment, kiedy Lost Frequencies i z ekipą przypominają, że ucieczka przed samym sobą jest równie skuteczna jak próba naprawy starego magnetofonu ołówkiem. W 1987 roku ludzie masowo kupowali płytowe odtwarzacze, wierząc, że cyfrowy dźwięk zbawi świat, choć większość kończyła z porysowanymi krążkami i nostalgią za trzeszczącym winylem. Skoro już jesteśmy przy dawnych idolach, którzy wiedzieli, jak nosić skórę z klasą, czas na George'a Michaela i Father Figure w X-Vibe.

Słyszałeś Bayan Doe od Enrique Iglesiasa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Enrique jako dzieciak musiał ukrywać przed ojcem, że nagrywa piosenki, żeby nie robić kariery na nazwisku? To tyle z ciekawostek. Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Gloria Estefan. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marta Kozidrak i jej wizja stolicy zawsze brzmią jak spacer po krawędzi wspomnień. Choć przyznajmy szczerze, że te warszawskie ulice z roku 1996 miały w sobie zdecydowanie więcej dymu niż dzisiejsze sterylne szklane wieżowce. Skoro mowa o zmianach, to warto pamiętać, że w roku 2003 naukowcy oficjalnie potwierdzili, iż mózg potrafi się zresetować po zaledwie 20 minutach słuchania czegoś zupełnie innego niż dotychczasowy klimat. Skoro Beata już wybrzmiała, czas na ten reset, bo w Radiu X Vibe nie pozwalamy sobie na zbyt długie sentymenty. Więc teraz Tajga oraz Offset i ich Taste w Radiu X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po 4 latach włączyła ten swój głośnik w stereo i przestała wreszcie wyć do księżyca. Więc teraz wreszcie oboje słyszą tę samą miłość w głośnikach. A teraz w Radiu X-Vibe Edward Maja, Stereo Love. Dla sąsiadki od Marka.

Shakira właśnie wyjaśniła byłemu partnerowi, że wymienił Ferrari na Twingo, co brzmi jak najbardziej dramatyczny upadek klasy średniej w tej dekadzie. A skoro już jesteśmy przy temacie spektakularnego rozczarowania życiem, to przypomnę, że w roku 1975 Eric Carmen napisał swój największy przebój, bo po prostu nie miał co robić w Sylwestra. Teraz Celine Dion i All That i Myself w X-Vibe przypomną Ci, że samotność z odpowiednim podkładem muzycznym potrafi zabrzmieć całkiem epicko.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To było Paris od The Chainsmokers w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drew Taggart z tego duetu zaczynał od stażu w wytwórni płytowej, gdzie parzył kawę. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz lecimy z Jay Shane'em i Lil Wayne'em. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Dzień dobry wieczór wszystkim słuchaczom radia X-Vibe. Wybiła godzina 22. Mamy wtorek, a więc oznacza to tylko i wyłącznie jedno. Właśnie rozpoczęła się audycja Old and Gold. Tak jest, moi drodzy. Przypominamy sobie cudowne, wspaniałe, piękne, te pieczołowicie wybrane przez magazyn Billboard piosenki. Tak, te najgorętsze hity, a dzisiaj dokładnie z roku 1999 i dzisiejszą właśnie audycją zamykamy trzecią półeczkę tych najgorętszych hitów. Za tydzień dużo będzie się działo. Przede wszystkim, nie wiem, czy mówić już teraz, czy na koniec audycji. Dobra, bo mnie już skręca z radości, tak na dobrą sprawę. Dokładnie za tydzień razem, znaczy będę mieć tutaj jeszcze jedną osobę do prowadzenia. Tak więc będzie duecik, po raz pierwszy w dziejach wszystkich i wszelakich. Audycja Old and Gold. A nie, przepraszam was bardzo, co ja gadam. Przecież już był tutaj w duecie prowadzony. Tak. Jak najbardziej razem z Aleksandrą, drogokupiec. Tą dziewczyną wspaniałą, która prowadzi audycję Dźwięki z Taśmy w każdą niedzielę, ale o tym za momencik. Ale po raz pierwszy, tak, mogę tutaj śmiało powiedzieć, po raz pierwszy będzie to osoba spoza radia X-Vibe. Tak jest, bowiem za tydzień, we wtorek, dokładnie od 21 do 23 na żywo, moi drodzy, będę miał przyjemność poprowadzić audycję razem z Dominikiem Niebrzegowskim, znanym również jako Czucz. Tak, tym sympatycznym brodaczem, który prowadzi audycję Siła Wyrazu w naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni internetowej, jaką jest X stacja, X myślnik stacja dokładnie. Jeżeli sobie jeszcze tym dopiszecie kropeczkę i na końcu PL, to w ten oto sposób przeniesiecie się na ich stronę internetową, a także możliwość posłuchania tej radiostacji. Tak to pozwolę sobie określić. Tak więc zapraszam was naprawdę bardzo serdecznie. Mogę teraz tak szybciutko wam wspomnieć, że będzie bardzo dużo świetnej muzyki. Razem z Dominikiem tutaj już sobie przygotowujemy playlistę. Że tak powiem, Dominik już odrobił pracę domową i naprawdę sporo tych piosenek przygotował. Teraz moja kolej i muszę się dostosować oraz dopasować do tego, co tutaj Dominik przygotował. Nie będę wam zdradzać, kogo usłyszycie, ani jakie piosenki. Niech to będzie taką naszą słodką Dominikową i moją tajemnicą. Ale powiem wam, że jestem bardzo podekscytowany, jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie w takim duecie audycja Old and Gold za tydzień wybrzmi. Tak dla przypomnienia, w ogóle od przyszłego tygodnia, od 1 września będzie właśnie zmieniana troszeczkę godzina. Cały czas pozostaje przy wtorku. Niestety, jako człowiek bardziej już doświadczony życiowo, potrzebuję troszeczkę więcej snu, tak więc od godziny 22 a do północy i do północy, kiedy to przychodzi mi prowadzić audycję, no jest to jednak bardzo obciążający organizm. Dlatego właśnie zapadła taka moja decyzja, że od godziny 21 do 23 również dwugodzinne pasmo będzie tutaj przeze mnie prezentowane tych najgorętszych hitów z magazynu Billboard. Najprawdopodobniej tutaj zapowiada się wszystko, wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że cały wrzesień będzie bogaty w gości, będzie bogaty w audycje, które w żaden sposób nie będą związane z Billboardem. To zacznie się dopiero najprawdopodobniej od października, moi drodzy. Tak się akurat miło, sympatycznie poukładało. Więcej szczegółów, więcej informacji na ten temat będę mieć już też dokładnie za tydzień, kiedy będę z Dominikiem, tak więc wtedy wam wszystko zdradzę, bo jeszcze może, że tak powiem, logistycznie to wszystko ogarnąć, ale to jest wszystko do zrobienia. Tak więc, moi drodzy, pozostańcie z radiem X-Vibe, będzie się działo naprawdę, oczywiście w audycji Old and Gold, a kogóż jeszcze możecie posłuchać, poza mną oczywiście, bo nie tylko ja, że tak powiem, stanowię jakiś tam filar tego naszego radia. Absolutnie nie. Jestem za malutki, za króciutki, ale no są inni, którzy, że tak powiem, błyszczą przede mną. A chociażby nawet będzie to już w najbliższy czwartek od godziny 21 do 22.30 rokowa propagacja w wykonaniu Marcina, moi drodzy. Tak, tak, tak, tak, tak. Rokowy kawałeczek, rokowe kawałki, trochę staroci, trochę nowości, tak więc będzie się tutaj działo. Bardzo ważna informacja, słuchajcie. Funky House w piątek od godziny 22 do 23. Ja nie wiedziałem, ale to jest, tak, jak najbardziej drugie oblicze Marcina, ale Marcin tę audycję prowadzi na żywo. Ja byłem święcie przekonany, autentycznie, że Marcin wcześniej sobie przygotowuje tę audycję i prezentuje ją słuchaczom, a tu audycja jest prowadzona na żywo. I to wszystko przygotowuje sam osobiście Marcin. Całą muzykę przez godzinkę, klubowe kawałki, gdzie można rzeczywiście tanecznym krokiem wstąpić, rozpocząć ten weekend właśnie w piątkowy wieczór. Powiem wam, chapeau bas, ja chylę czoła. Tak więc nie miałem świadomości, drogi Marcinie, jeżeli słuchasz, bije się w pierś i naprawdę jestem pełen uznania i chylę czoła. Natomiast sobota, myśli nieuczesane od godziny 22 do 23 w wykonaniu Kasi i w niedzielę będzie miała przyjemność wybrzmieć Aleksandra, Ola nasza, w audycji Dźwięki z taśmy od godziny 18 do 20. No i w poniedziałek będziecie mogli posłuchać audycji Play of Beats od 20 do 22 w wykonaniu Adriana, moi drodzy. No i oczywiście tutaj wcześniej wspomniany Dominik w naszej zaprzyjaźnionej stacji internetowej, rozgłośni internetowej, rozgłośni radiowej w internecie. O, w ten sposób to powinno wybrzmieć. Bije się w piersi. Słuchajcie, za dużo emocji. Siła wyrazu. No i do najbliższej audycji możecie przygotowywać swoje piosenki i wysyłać je do Dominika. A słowem kluczowym jest stół. Tak więc, jeżeli macie jakieś piosenki, które wam się kojarzą ze stołem, no to możecie wysyłać do Dominika. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej x-stacja.pl albo na mediach społecznościowych. Moi drodzy, dobra, bo się tutaj rozgadałem, 10 minut prawie przeszło nam tutaj na ogłoszeniach, że tak powiem, około radiowych, a przecież przyszliście tutaj dla muzyki. A naprawdę, jeżeli chodzi o rok 1999, taką piosenką, jaką otworzymy dzisiejszą audycję, no, lepiej tego nie dało się zrobić. Naprawdę. Scar Tissue. Pierwszy singiel z siódmego albumu studyjnego amerykańskiego zespołu rockowego Red Hot Chili Peppers, moi drodzy. Pamiętacie ten album? Californication? Ja już mam dreszcze, naprawdę. Utwór wydany dokładnie 25 maja 1999 roku spędził rekordowe wówczas 16 kolejnych tygodni na szczycie listy przebojów Billboard Hot Modern Rock Tracks, a także 10 tygodni na szczycie listy Billboard Mainstream Rock Tracks i dotarł do 9 miejsca na liście Billboard Hot 100. Odniósł również sukces w Islandii, Nowej Zelandii i Kanadzie, zajmując odpowiednio pierwsze, trzecie i czwarte miejsce na listach przebojów. W Wielkiej Brytanii znalazł się na 15 miejscu na UK Singles Charts. Scar Tissue jest uważany za reprezentatywny dla nowego, bardziej melodyjnego brzmienia rockowego, z którym zespół eksperymentował na Californication. W przeciwieństwie do psychodelicznego One Hot Minute i suchego funku Blood Sugar Sex Magic. Utwór wyróżnia się łagodnym gitarowym riffem, wstępem oraz na wstępie oraz solówkami gitarowymi typu slide. Guitar World umieścił gitarową solówkę na 63. miejscu na liście 100 najlepszych solówek gitarowych. Scar Tissue zdobył nagrodę Grammy w kategorii najlepszy utwór rockowy w roku 2000. Dobrze, starczy tego, czas posłuchać Red Hot Chili Peppers, moi drodzy, i Scar Tissue.

Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ja jak najbardziej. Członkowie zespołu Red Hot Chili Peppers jadą samochodem, oczywiście wszyscy poobijani, zakrwawieni i w opłakanym stanie, no ale no jadą sobie, prawda? Jadą tym samochodzikiem, no i tutaj, słuchajcie, ja nie wiedziałem o tym, no i śpiewają, przy okazji jest wykonywana ta piosenka. Ale przy okazji ja sobie nie zdawałem sprawy i tutaj pragnę podziękować Małgorzacie za uchylenie rąbka, że tak powiem, swej wiedzy tajemnej o Red Hot Chili Peppers. Bowiem teledysk zaczyna się sceną, w której Frusciante prowadzi samochód, tak jak właśnie wspominałem. Pomimo tego, że nie miał prawa jazdy, moi drodzy. No i właśnie miało to, że tak powiem, zwiastować, czy odzwierciedlać powrót tegoż właśnie jego mościa do zespołu. Tak właśnie mi, taką informację mi przekazała Małgorzata. Tak więc, Małgosiu, dziękuję. Naprawdę dziękuję ci ślicznie. Nie zdawałem sobie sprawy z tego. Jednak cieszę się przeogromnie, że jesteście i również dzielicie się swoją wiedzą. John Frusciante, o właśnie, się czyta. No, nie znam włoskiego. Hi. Ja znam tylko polski. Moi drodzy, tak więc tak to wyglądowuje. Już tutaj zostałem zrugany, że oczywiście nie tak się wymawia, a inaczej. No, przepraszam bardzo, no nie znam włoskiego. No, wybaczcie mi, no. Nie każdy jest alfujomego. Tak jak wy. Wspaniali ludzie. Słuchacze i słuchaczki, słuchaczki i słuchacze. Dobrze, słuchajcie, bo ja tutaj się rozgadam, zaraz będzie pitu, pitu, gadu, gadu, a przecież kolejną piosenkę trzeba wam zaprezentować. Ale zanim oczywiście wybrzmi kolejna piosenka, kilka słów na jej temat. A będzie to Heartbreaker, utwór amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Mariah Carey, nagrany z udziałem amerykańskiego rapera Jay-Z z jej 7. albumu studyjnego Rainbow. Utwór został wydany 23 sierpnia 1999 roku przez Columbia Records jako główny singiel z albumu Rainbow. Pierwotnie Heartbreaker miał znaleźć się na ścieżce dźwiękowej debiutanckiego filmu Carey, Glitter. Jednak po opóźnieniu premiery filmu znalazł się na jej albumie, właśnie wcześniej wspomnianym Rainbow, czyli Tęcza. Heartbreaker wprowadził Carey jeszcze bardziej na rynek R&B i hip-hopu, stając się jej drugim komercyjnym singlem z udziałem rapera. Tekst utworu opisuje tęsknotę za niewiernym partnerem. Zrobię tutaj pauzę delikatną, moi drodzy, ale większość, tak jak mniej więcej sobie przypominam, większość piosenek, które wyszły z ręki Mariah Carey, opowiadają właśnie o jakichś holender jasny niewiernych partnerach. Nie wiem, czy ona nie miała takie, czy ona miała po prostu takie szczęście do mężczyzn, chociaż nie wiem, czy zdradzający facet może być określony mianem mężczyzny, ale powiedzmy, że okej, przedstawiciel płci męskiej, że miała po prostu szczęście do takich chłopów, którzy non-stop ją puszczali kantem. Nie wiem. Trzeba byłoby to zgłębić. Ależ no, ileż można, no, na litość boską. Kurde. Bo zacznę tutaj po kościelnemu bluźnić, po częstochowskiemu zacznę przeklinać, no, do krońca twórbeczek. Heartbreaker, moi drodzy, wracamy do piosenki. Heartbreaker spotkał się z mieszanymi recenzjami krytyków muzycznych i bardzo, kurczę, dobrze, z których wielu uważało go za mało oryginalny i innowacyjny pod względem kreatywnego rozwoju. Ponadto był często porównywany do przeboju Carey z 95 roku Fantasy, który również zbudował swój refren na samplowym bicie. Heartbreaker znalazł się na szczycie listy Billboard Hot 100, stając się 14. utworem Carey na szczycie listy przebojów w USA. Moi drodzy, dobrze, w takim układzie od cudownej piosenki Scar Tissue Red Hot Chili Peppers przechodzimy do R&B i hip-hopu w wykonaniu Mariah Carey i Jay-Z. Piosenka Heartbreaker.

Moi drodzy, fakt faktem trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Mariah Carey, to ma naprawdę fenomenalny głos, fenomenalną skalę. Potrafi ten głos rzeczywiście świetnie wykorzystać w swoich piosenkach. No ale odnoszę czasami takie wrażenie, jakby niektóre jej kawałki były robione troszeczkę jakby na jedno kopyto. Możecie oczywiście się ze mną zgodzić, bądź mnie skarcić. Jak najbardziej daję wam taką możliwość w kąciku marudzenia na naszej stronie internetowej xvibe.pl, moi drodzy. Zapraszam was bardzo serdecznie do kulturalnej dyskusji. Ale żeby było przy czym dyskutować i ewentualnie, żeby podrzucić wam jeszcze troszeczkę takiego materiału do rozmowy, to niech będzie jeszcze jedna piosenka od tejże wokalistki Mariah Carey. Tak jest, moi drodzy. I Still Believe. Napisana i skomponowana przez Antoninę Armato i Giuseppe Cantarellego. Pierwotnie nagrana przez piosenkarkę pop Brenda K. Star na jej drugi album studyjny o tym samym tytule, Brenda K. Star. No cóż za skomplikowana kwestia. Jest to ballada, w której piosenkarka wyraża przekonanie, że pewnego dnia znów będzie z byłym chłopakiem. No i znowu, kurde, ten temat byłego miłości, miłostki i tak dalej. Ciekawe, czy ją też kantem puścił. Och, Boże Święty. Zaczynam bluźnić. Słuchajcie, na antenie to już nie jest dobrze. Jest to największy hit Star w Stanach Zjednoczonych, który dotarł do pierwszej dwudziestki listy Billboard Hot 100 i jest uważany za jej sztandarowy utwór. I Still Believe została nagrana przez amerykańską piosenkarkę Mariah Carey. Wybierając nowy materiał do nagrania na swoją pierwszą składankę numer 1, Mariah Carey zdecydowała się na wykonanie utworu I Still Believe jako hołdu dla Brandy K. Star. Mariah była wokalistką wspierającą Star pod koniec lat 80., a ta pomogła jej rozpocząć karierę, przekazując taśmę demo dyrektorowi CBS Records Tomiemu Motoli, który następnie podpisał z Carey jej pierwszy kontrakt płytowy, moi drodzy. Cóż za piękna historia. Ale nie, fakt faktem, no tu naprawdę muszę przyznać, tak jak Michał Szpak, z naszego rodzimego podwórka, tak jak Michał Szpak, który po prostu dla mnie mógłby w żaden sposób się nie pokazywać. No, wybaczcie, jest to styl, którego ja nie widzę, nie toleruję i w ogóle. Natomiast no, trzeba przyznać, że cholera jedna potrafi śpiewać. Naprawdę. Paskudnik jeden. Szkaradny jest strasznie. Naprawdę. Ale trzeba oddać to co sprawiedliwe, że chłopak umie śpiewać. No, niestety. Niestety. Tak to jest. Dobra, słuchajcie, Mariah Carey, I Still Believe.

Och, Maraja, Maraja, Maraja Carey, Maraja. Tak, Cry Baby Cry. Dobrze, moi drodzy, posłuchaliśmy. Jeszcze sobie pozwolę zerknąć szybciutko na kącik marudzenia. No, widocznie milczenie oznacza zgodę, bowiem tak, dobrze. Nic się nie pojawiło w kąciku marudzenia. Trudno, trudno, ale widzę, że tutaj w innych miejscach jestem bombardowany wszelkimi i wszelakimi informacjami, wiadomościami. Tak więc jest bardzo, bardzo dobrze, moi drodzy. Jest was dużo, jesteście mili, sympatyczni i łaskawi dla swego prowadzącego. Tyle powiem w tym temacie. Dobrze. Lecimy dalej w takim układzie. Czwarty numer dzisiejszej audycji będzie to The Hardest Thing, czyli trzeci singiel z drugiego albumu studyjnego 98 Degrees and Rising, amerykańskiego boys bandu 98 Degrees. Utwór został wydany w wersji radiowej w lutym 1999 roku, a w czerwcu tego samego roku jako singiel na nośniku fizycznym. The Hardest Thing osiągnął piąte miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych. Singiel uzyskał status złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America za sprzedaż 500 tysięcy egzemplarzy. Utwór opowiada o mężczyźnie rozdartym między dwiema kobietami, które kocha. Jedną z nich jest jego druga połówka, a drugą kochanka. No, słuchajcie, dobra, okej. Okay. Chwilowa pauza, chwilowa przerwa. I dziwić się, że takie wokalistki jak Mariah Carey, czy ewentualnie też Whitney Houston, którą dzisiaj też usłyszymy zdecydowanie, piszą piosenki, ojej, on był niewierny. Kochałam go albo kocham go nadal, ale on był niewierny. Szlak w niejasny trafia. No chłopy, no, ogarnijcie się, no. Trzymajcie to, co macie na uwięzi, a nie, kurczę, jakaś rozwiązłość i frywolność. No, szanujmy się troszeczkę, no. Później, kurczę, mamy my, mężczyźni, takie łatki nieładne, bo wielkie gwiazdy nie potrafią, że tak powiem, zapanować nad sobą. Nieładnie. Nieładnie. Do skarcenia. Jeszcze raz. Utwór opowiada o mężczyźnie rozdartym między dwiema kobietami, które kocha. Jedną z nich jest jego druga połówka, a drugą kochanka. Tfu. Nieładny, niegrzeczny. Widać to wyraźnie, gdy w drugiej zwrotce utworu pojawia się nawiązanie do doktora Żywago. Ostatecznie mężczyzna postanawia pożegnać się z kochanką, ponieważ jest to sprawiedliwe wobec jego drugiej połówki, która zawsze mu ufała. No ja pierniczę, no. Bo nie wiedziała, że ma dziewczynę na boku, no. Staje się to jasne w pierwszej zwrotce utworu, kiedy mówi: mam inne miejsce, obiecuję, że zatrzymam kogoś innego, kto mnie kocha i ufa mi głęboko we śnie. No ja pierdykam. Powiem wam, że to jest tragedia. Jednak żegnając się z kochanką, musi ukrywać przed nią swoje prawdziwe uczucia, a dokładnie miłość. Stąd tytuł utworu The Hardest Thing, najtrudniejsza rzecz. Dobra, słuchajcie, bo się zaraz odpalę, kurczę, i powiem o jedno słowo za dużo. Po prostu posłuchajmy. 98 Degrees, The Hardest Thing.

Okej, dobra, odpalam się. Piękna melodyjka, kilku, że tak powiem, faciów sobie pięknie śpiewa, tra-la-la, la-la-la. Jaki to ja jestem cudowny, jakże mi jest ciężko, bo muszę wybierać między kobietą, którą rzekomo kocham, a dziewczyną, którą mam na boku. No, szlak mnie jasny trafia. No, przepraszam was bardzo, ale no, słodko pierdząco lukrowane byle co. Przepraszam was bardzo. No, zbulwersowałem się, no kurde, tematyka, no... Ja pierdykam. Do czego to dochodzi? No... Promujemy, że tak powiem, niewierność w stosunku do swojej ukochanej. No, zaraz zacznę włosy z głowy wyrywać, bo mnie szlag jasny trafia. Naprawdę. Nie można tak. Tu wujek Łukasz Śledzik, Moskalik upomina kulturalnie. Panowie, trzymajcie, że tak powiem, to, co tam macie w miejscu, gdzie powinno być. I dedykowane dla jednej pani, jeżeli już z takową jesteście. A jak nie, to przyjdę do was w nocy i będę was straszyć. Dobra, słuchajcie, bo dziwnie się zaczęło robić. Oczywiście nikogo nie będę straszyć. Ale sumienie, mam nadzieję, że tych, co wiedzą, o co chodzi, że będzie was straszyć sumienie i gryźć przede wszystkim. Dobra, słuchajcie, Summer Girls teraz będzie przed nami. Piosenka amerykańskiej grupy popowej LFO. Jakby była LFA, to byłby Lexus ten sportowy z fajnym dźwiękiem, że tak powiem, jak formuła. A, dobra, nieważne. Powiem wam, że mam taki mętlik we łbie, ale to wszystko przez to, że w normalnej pracy jest takie, że tak powiem, trochę zatrzęsienie. A trochę się dzieje i gdzieś tam, powiedzmy, umysł zaczyna błądzić nie tam, gdzie trzeba. Dobrze, jeszcze raz zacznijmy w takim układzie. Summer Girls, piosenka, tak, którą usłyszycie teraz, została stworzona przez amerykańską grupę, czy wykonywana przez amerykańską grupę popową LFO. Została wydana dokładnie 29 czerwca 1999 roku jako główny singiel z ich debiutanckiego albumu LFO. Summer Girls osiągnęła trzecie miejsce na liście przebojów US Billboard Hot 100 i uzyskała certyfikat platynowej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America. Utwór został napisany przez Richa Cronina, Bro Braina i Brada Younga. Cronin powiedział, że utwór zawiera żarty wewnętrzne i że nie spodziewał się jego sukcesu. Utwór został stworzony wyłącznie na taśmę demo, ale podany do WWZZ, stacji radiowej z listy Top 40 w Waszyngtonie. Dyrektor programowy stacji radiowej, Dale O'Brien, otrzymał niezmiksowaną kopię zapasową od Kellego Schweinsberga, dyrektora generalnego produkcji LFO. Logic Records. Po jej przesłuchaniu szczęka mu opadła, a utwór został dodany w mgnieniu oka do całego albumu. Moi drodzy, dobrze, w takim układzie posłuchajmy razem LFO, Summer Girls i ocenimy, czy rzeczywiście to jest taka, po której kopara opada, będę bardziej dosadny, czy jednak było to troszeczkę przesadzone. Yeah. I like it when the girls stop by. In the summer.

0: Takie, takie, takie, takie. Takie, o. Plum, plum, plum, plam, plam, plam, plim, plim, plim. Jest cudownie, lato, cieplutko. Summer time. A niech będzie. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie lecimy dalej z kolejną propozycją muzyczną od magazynu Billboard jako ten najgorętszy hit, jeden ze 100 najgorętszych hitów roku 99. Can I Get A? To utwór nagrany i wydany przez amerykańskiego rapera Jay-Z z udziałem Ja Rule i Amila. Został wydany na ścieżce dźwiękowej filmu Godziny Szczytu, tak zwany Rush Hour, wytwórni Def Jam, promującej film Rush Hour, czyli Godziny Szczytu, ale pojawia się również na trzecim albumie Jay-Z, Volume 2 Hard Knock Life. Jako jego pierwszy singiel stał się jednym z najbardziej udanych komercyjnie singli Jay-Z w tamtym czasie, osiągając 19 miejsce na liście Billboard Hot 100. Refren oryginalnego utworu zaczyna się od Can I Get a Fuck You?, ale został ocenzurowany do Can I Get a What What? W radiu. No tak, można było się domyślić. Utwór porusza kwestię tego, czy dziewczyna Jay-Z zostałaby z nim, gdyby nie był bogaty. Producent Irv Gotti twierdził, że Ja Rule podsunął Jay-Z refren i flow tekstu do płyty. No właśnie, gdyby nie ten majątek, gdyby nie te wszystkie pieniądze, nie te domy, wille i samochody, super samochody i w ogóle wszystkie te cuda niewidy i Holender wie co jeszcze. No właśnie, czy dziewczyna z nim by była? Powiem wam, zanim oczywiście posłuchamy, taka szybciutka myśl. W takim układzie, jeżeli gościu się zastanawia, czy byłaby dziewczyna z nim, pomimo jego bogactwa, gdyby nie miał właśnie tego bogactwa, no to w takim układzie albo ma bardzo niskie mniemanie o sobie, albo jest zakompleksiony, albo kurczę, sam w siebie nie wierzy. Albo dziewczyna ma jakiś problem i nie patrzy na niego jak na człowieka, tylko na przykład jak na bankomat. Albo on, a nie wiem, dobra, słuchaj, posłuchajmy w takim układzie. Jay-Z featuring Amil and Ja Rule. Can I get a...
1: What? Well, fuck you, bitch.

Dobrze, moi drodzy. Pobijaliśmy się, poskakaliśmy trochę, że tak powiem, porapowaliśmy, łapkami pomachaliśmy. Super, cieszę się przeogromnie. Czas na obrót muzyczny o 180 stopni. Zmieniamy całkowicie klimat, zmieniamy całkowicie tematykę. A to za sprawą właśnie tego tytułu. Jumper, czyli utwór amerykańskiego zespołu rockowego Third Eye Blind z ich debiutanckiego albumu studyjnego. Utwór został napisany i wyprodukowany przez frontmana Stevena Jenkinsa, a dodatkową produkcję wykonał Eric Valentine. Elektra Records wydała go jako piąty i ostatni singiel z albumu 4 sierpnia 1998 roku. Tekst utworu utrzymanego w klimacie alternatywnego rocka i akustycznego power popu opowiada o samobójstwie, a Jenkins nawołuje do większej dozy ludzkiego współczucia. Krytycy muzyczni uznali tekst utworu za dobrze znany, ale niektórzy chwalili jego kompozycję. W Stanach Zjednoczonych utwór osiągnął piąte miejsce na liście Billboard Hot 100, a także znalazł się w pierwszej dziesiątce kilku list przebojów gatunkowych. Jumper opowiada o facecie, który skoczył z mostu Coronado i popełnił samobójstwo. Jej sednem było to, że jeśli będziemy się lepiej rozumieć, to możemy sobie nawzajem zaufać. Od czasu wydania Jumper Jenkins zauważył, że znaczenie utworu zmieniło się dla wielu słuchaczy. Uważał, że znaczenie utworu nie było do końca zrozumiane po premierze, chociaż obecnie ma w sobie tę prawdziwą lekkość. To ogromny moment uwolnienia dla publiczności. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie nie skaczemy, jeszcze nie. Posłuchajmy najpierw tego klasyka. Third Eye Blind, moi drodzy, Jumper. I wish

Mam nadzieję, że też pośpiewaliście. Ja trochę buzię podarłem. Dobrze, że się ugryzłem w język. Nie można przecież mówić takich nieładnych, niecenzuralnych słów jak ryj na antenie, no nieprawdaż? No, dobrze, że się opamiętałem. No, dobrze, moi drodzy, w takim układzie, jakże tym miłym, przyjemnym kawałkiem przebiliśmy właśnie połowę audycji. Tak, Third Eye Blind Jumper. Taka ciekawostka, Jim Carrey śpiewał tę piosenkę w filmie Yes Man, gdzie właśnie na krawędzi stał mężczyzna, który był gotowy skoczyć, ale właśnie tą piosenką, że tak powiem, przekonał go, żeby podszedł bliżej okna. I tym samym bohater właśnie, którego, w postać którego wcielił się Jim Carrey, wciągnął nieszczęśnika z powrotem do mieszkania. Fajna scena, powiem wam. W ogóle bardzo ciekawy film, Yes Man. Polecam, naprawdę polecam, bo rzeczywiście pozwala spojrzeć na życie, na pewnego rodzaju podejmowane decyzje z zupełnie innej perspektywy. Że tak na dobrą sprawę, mówiąc niejednokrotnie tak, smakujemy życia troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy to rzeczywiście miałoby jakieś takie odniesienie w rzeczywistości, w naszym takim prawdziwym życiu. Może warto spróbować? Nie, lepiej nie.

0: Nie. Żyjemy w takim kraju, że ludzie by to po prostu wykorzystywali na potęgę. Tak więc nie, lepiej nie. Dobrze, moi drodzy, kolejna piosenka już jest gotowa, aby być zaprezentowaną właśnie dla was, moi mili. Doo-wop, That Thing, to utwór amerykańskiej raperki i piosenkarki Lauryn Hill z jej debiutanckiego solowego albumu studyjnego The Miss Education of Lauryn Hill. Utwór został napisany i wyprodukowany przez Hill, a po raz pierwszy wydany w radiu jako jej solowy debiut i główny singiel z albumu The Miss Education of Lauryn Hill 10 sierpnia 1998 roku przez Roof House Records i Columbia Records. Początkowo singiel nie był przeznaczony do komercyjnego wydania w Stanach Zjednoczonych, ale dwa miesiące później, 27 października, wydano limitowane egzemplarze fizyczne. Doo-wop, That Thing stał się pierwszym i jedynym przebojem Hill, który znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Był to pierwszy utwór napisany, wyprodukowany i nagrany przez jedną kobietę na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych od czasów Lost in Your Eyes Debbie Gibson z 1989 roku. Zadebiutował na szczycie listy Billboard Hot 100, stając się pierwszą piosenką hip-hopową nagraną przez solistkę, która zadebiutowała na pierwszym miejscu i pierwszym debiutanckim singlem, który miał premierę na szczycie listy. Był to również pierwszy utwór raperki, który dotarł na pierwsze miejsce listy Hot 100 i pozostał jednym solowym utworem raperki, który zadebiutował na pierwszym miejscu przez kolejne dwie dekady. Dokładnie, tam bodajże chyba w 2022 roku to dopiero gdzieś taki podobny wyczyn został wykonany. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie przed wami Lauryn Hill, Doo-wop, That Thing.
1: Yo, remember back?

0: Moi drodzy, tutaj akurat na koniec padła bardzo ważna kwestia wypowiedziana między innymi przez ojku, uciekło mi, przez Lauryn Hill. Mianowicie, jeżeli kogoś kochasz, nieważne jak ta osoba wygląda, nieważne kim ta osoba jest z zawodu, uczucie po prostu łączy dwoje ludzi, bez względu na wszelkiego rodzaju przeciwności i tak dalej. Tak więc jest to odpowiedź na piosenkę Jay-Z, Can I Get It? Tak więc no tutaj jak się gościu, jak w momencie kiedy, przepraszam was bardzo, kiedy wokalista zastanawiał się, czy kobieta będzie go kochać, czy ówczesna dziewczyna będzie go kochać, czy kochałaby go, pomimo, gdyby nawet nie miał całego tego swojego bogactwa. No właśnie, to w takim układzie nie jest prawdziwa miłość, moi drodzy. No wtedy dziewczyna kocha chyba jego pieniążki, mniej lub bardziej uczciwie zarobione, a nie samego interesanta. Dobrze, moi drodzy, trochę się tutaj muzycznie dzisiaj dzieje, w roku 1999, a już, że tak powiem, takim totalnym miksem, miszmaszem i odejściem od wszelkiego rodzaju schematów jest właśnie ta piosenka. Mambo No. 5. Instrumentalny utwór taneczny w stylu mambo i jazzu, pierwotnie skomponowany i nagrany przez kubańskiego muzyka Damaso Pereza Prado w 1949 roku i wydany rok później. Niemiecki piosenkarz Lou Bega wykorzystał ten utwór w nowym utworze pod tym samym tytułem, wydanym na jego debiutanckim albumie z 1999 roku A Little Bit of Mambo. Niemiecki piosenkarz Lou Bega nagrał cover piosenki i wydał go w kwietniu 1999 roku jako pierwszy singiel ze swojego debiutanckiego albumu A Little Bit of Mambo. Jego wersja stała się letnim hitem w 1999 roku minionego stulecia w większości krajów europejskich. Później tego samego roku piosenka odniosła sukces w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Oceanii. We Francji ustanowiła rekord, słuchajcie, utrzymując się na pierwszym miejscu przez 20 tygodni, pół roku. Prawie że. No, pięknie. Osiągnęła trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych dokładnie 2 listopada 1999 roku, dając Lou Bedze jedyny hit w pierwszej 40 i pierwszej 10 w Stanach Zjednoczonych. Moi drodzy, dzisiaj dużo się dzieje, naprawdę. Z każdego innego gatunku. Cieszę się przeogromnie, że i ta piosenka tutaj teraz wybrzmi. Pomimo młodej godziny, mam nadzieję, że porwie was, no to chociaż troszeczkę do tańca. Lou Bega, Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

O kurczę, powiem wam, że nie zwróciłem uwagi, że piosenka się skończyła. Przepraszam was najmocniej. To Lubegam właśnie. Powiem wam, że dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, że wykonawca ten jest, znaczy pochodzi z Niemiec. Całe życie byłem przekonany, że jednak jego pochodzenie jest z innego kraju. No, no cóż, tak wyszło. Powiem wam, że jeżeli chodzi o Mambo No. 5, rzeczywiście był to na tyle kultowy numer, na tyle kultowy kawałek z lat, właśnie z 99 roku, że no, na trwałe się zapisało gdzieś tam, powiedzmy, w naszych kartach historii, jako ten letni przebój i do tej pory jest, myślę, że wysłuchiwany z wielkim sentymentem i z wielką przyjemnością. Jest to jedna z tych piosenek, do których też lubię wracać latem, a taką, powiedzmy, z naszego rodzimego podwórka jest W dzień gorącego lata zespołu Big Day. Taka jeszcze szybciutka anegdota, zanim usłyszycie kolejną piosenkę. Kiedy mój syn był, że tak powiem, troszeczkę mniejszy, bardzo właśnie lubił tę piosenkę Big Day, W dzień gorącego lata i niejednokrotnie no, po prostu też naskatował na zmianę z początkiem męskiego grania. Tak więc, no, przepiękne wspomnienia. Co prawda młodemu troszeczkę się teraz, że tak powiem, głos zmienia, ale o, gdzieś tam podsuwam mu różnego rodzaju ciekawe, mniej lub bardziej ciekawe piosenki i no jakoś tam, powiedzmy, staram się mu zaprezentować ten świat muzyki, że nie tylko się i wyłącznie kończy na, że tak powiem, piosenkach youtuberów, co jest po prostu wręcz dla mnie oburzające, tragiczne i jak takie wokalne beztalencia mogą rzeczywiście odnosić takie ogromne sukcesy, no ale no cóż, no, widać, dzisiejszy świat rządzi się zupełnie innymi prawami. Zakładam, że razem ze mną znacie te czasy, kiedy właśnie, żeby zaistnieć w świecie muzyki, trzeba było jednak coś więcej sobą reprezentować niż tylko, nie wiem, umcyk, umcyk, umcyk, umcyk, na zmianę z jakimś takim, powiedzmy, mniej ambitnym tekstem. No cóż, takie czasy trudne nastały. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie 10. piosenka dzisiaj, podczas dzisiejszej audycji, a jeszcze sobie tutaj zerknę, to za chwileczkę zerknę sobie na swoją jeszcze jedną ściągawkę. Któż to będzie, cóż to będzie? Sweet Lady, czyli piosenka amerykańskiego piosenkarza Tyrese Gibsona. Została napisana na debiutancki album studyjny Gibsona z 1998 roku. Produkcją utworu zajęła się grupa The Characters. Wydana jako drugi singiel z albumu, Sweet Lady osiągnęła 12 miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i 9 miejsce na liście Hot R&B Hip Hop Songs, stając się wówczas najwyżej notowanym singlem Gibsona, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie posłuchajmy. Ale to po piosence. Tyrese Gibson, przepraszam was bardzo, Sweet Lady.

Moi drodzy, gdybyście się za nas zastanawiali, skąd znacie nazwisko Tyrese Gibson, no to już biegnę wam z odpowiedzią. Tak, to jest ten sam pan, który pojawił się w całej serii filmów Szybcy i Wściekli, Fast and Furious. Tak jest, od drugiej części, znaczy po raz pierwszy się pojawił w drugiej części, później chyba w piątej? Jakoś tak. Ja już nie nadążam tak na dobro. Z ręką na sercu muszę przyznać, że nie nadążam po prostu już za tymi wszystkimi częściami. Ale bodajże chyba ktoś się zorientował, że to już zaczyna sięgać absurdu i projekt został zawieszony. Miały być chyba jeszcze jakoś, nie wiem, dwie albo trzy części, tak finalnie na zakończenie, jako jedna wielka opowiastka. Ale jakoś tak... Chyba ktoś się zorientował, że to już jest przegięcie. Trudno. Znaczy ja tam nie rozpaczam z tego tytułu. To już, że tak powiem, dawno temu powinno się zakończyć i tyle. Dobrze. W takim układzie powracamy do świata muzyki. Od kina do muzyki. Obydwie te kwestie są powiązane i teraz też będzie chyba troszeczkę... No tak. Będzie też takie delikatne nawiązanie do filmu. Któż to będzie? Cóż to będzie? Oto biegnę wam z odpowiedzią. It's not right, but it's okay. To piosenka nagrana przez amerykańską piosenkarkę Whitney Houston na jej czwarty album studyjny My Love Is Your Love. Pierwotnie ukazała się jako strona B albumu Heartbreak Hotel w grudniu 1998 roku, a oficjalnie jako trzeci singiel z albumu właśnie wcześniej wspomnianego My Love Is Your Love. I został wydany 15 lutego 1999 roku przez Arista Records. It's Not Right, But It's Okay opowiada o kobiecie konfrontującej się z ukochanym w sprawie jego niewierności. No kurde, no chopy, no... Co wy tam w tym Hollywoodzie robicie, no? Że kurczę, tyle tej niewierności. No ale lata 90. jednak wszystko się rządziło swoimi innymi prawami wtedy. Wszystko było jakieś takie chyba bardziej rozwiązłe. Dobra, nie ma co roztrząsać znowu tego tematu. Do sierpnia 1998 roku Houston ugruntowała swoją pozycję jednej z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych wszechczasów, mając na koncie 3 multiplatynowe albumy studyjne i 2 multiplatynowe albumy ze ścieżkami dźwiękowymi. W latach 1992-1997 Houston zrobiła sobie przerwę od pracy w studiu, aby skupić się na karierze filmowej. W pewnym momencie mentor i szef wytwórni Houston, Clive Davis, napisał list, w którym wyraził opinię, że Houston nie nagrała albumu studyjnego od mniej niż 7 lat i że jej praca w filmie sprawia, że zaginęła w akcji. No, jednak tutaj ten album My Love Is Your Love jest takim wielkim jej powrotem. No i właśnie posłuchajmy sobie teraz It's Not Right, But It's Okay z tego albumu Whitney Houston.

Oj tak, Whitney Houston, jej niepowtarzalny głos i pięciooktawowa skala, tak na dobrą sprawę. Z wielką przyjemnością się słucha większości jej piosenek, jak najbardziej tak. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie, ja wiem, dotarły do mnie wszelkiego rodzaju informacje, słuchy i, że tak powiem, chwalicie się wszech i obec, że uwielbiacie wręcz boys bandy lat 90. Mhm. I coś takiego mam taką jedną perełkę fajną, przygotowaną dla was. Mhm. God must have spent a little more time on you. Jest to piosenka, tak jest, amerykańskiego boys bandu NSYNC, moi drodzy, wracają, że tak powiem, do radia. Old and Gold. No to co, do audycji Old and Gold w Radio X-Vibe, moi drodzy. Tak jest. Dobrze. Została wydana jako trzeci singiel z ich debiutanckiego albumu o tym samym tytule w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy niektóre z poprzednich singli ukazały się w Europie, ten akurat nie. I w rezultacie pojawił się tylko na listach przebojów w Australii i w Stanach Zjednoczonych, osiągając odpowiednio 46. i 8. miejsce. Singiel zawierał wersję koncertową utworu Christophera Crossa, Sailing. Radiowa wersja tego utworu znalazła się na ich pierwszym i trzecim albumie kompilacyjnym Greatest Hits z 2005 roku i The Essential NSYNC z 2014 roku, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie nie pozostaje nic innego, jak oddać głos tymże panom. NSYNC, God must have spent a little more time on you.

NSYNC i cudowne, pięknie wyśpiewane frazy. Cudowny, romantyczny klimat. Można złapać się za rękę, wspólnie posłuchać, patrząc sobie namiętnie w oczy, tymże maślanym wzrokiem, jakim obdarzamy osobę, którą kochamy, pragniemy, może troszkę. A niech będzie. Dobrze, moi drodzy. W takim układzie przechodzimy do szczęśliwej trzynastki dzisiejszej audycji. Lullaby, czyli kołysanka. To utwór amerykańskiego piosenkarza rockowego Shauna Mullinsa z jego czwartego albumu studyjnego Soul's Core. Napisany i wyprodukowany wyłącznie przez Mullinsa, utwór opowiada o dziewczynie, która pragnie uciec od swojego wysokiego standardu społecznego. Utwór został wyemitowany w amerykańskim radiu w sierpniu 1998 roku, a później wydany komercyjnie wraz z utworami The Gulf of Mexico i Changes, dostępnymi tylko w Wielkiej Brytanii. Lullaby to najpopularniejszy utwór Mullinsa, który osiągnął siódme miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i pierwsze miejsce na trzech innych listach przebojów. Odniósł również sukces za granicą, osiągając dziewiąte miejsce w Wielkiej Brytanii, piąte miejsce w Australii i drugie miejsce w Kanadzie. Według recenzenta serwisu AllMusic, Shauna M. Haneya, piosenka opowiada o dziewczynie, która czuje się przygnębiona i pragnie życia z dala od swojego dzieciństwa. Życia pełnego hollywoodzkich dni i nocy wypełnionych gwiazdami filmowymi. No, powiem wam, że zupełnie inny styl życia niż ja preferuję. Zdecydowanie wolę spokój w moim rodzinnym mieście. Tak, cudowne miejsce. Zachęcam do odwiedzenia. A co? No, dobra, słuchajcie. Lullaby. W takim układzie przed nami posłuchajmy razem Shauna Mullinsa.

Ależ ten czas dzisiaj pędzi, moi drodzy. Kurczaki smażone. Coś niesamowitego. Dobra, mamy akurat chwileczkę jeszcze do końca, tak więc na pewno zaprezentuję wam jeszcze jedną piosenkę wraz z ciekawostką, a myślę, że jeszcze jakąś tam jedną się delikatnie na koniec wciśnie. Nie wiem, czy wybrzmi cała, czy też nie, ale zobaczymy. Będziemy działać. Dobrze, któż to będzie, cóż to będzie? Anywhere. To drugi singiel zespołu R&B 112 z albumu Room 112 z 1998 roku. Q i Slim śpiewają wspólnie główne wokale, a w utworze gościnnie występuje Lil Zane. Dobrze, króciutka informacja, jak najbardziej, nie będziemy się rozgadywać. Muzyka jest dużo, dużo ważniejsza, prawda szczera. Przechodzimy do części... gdzie słuchamy wybranej piosenki przez magazyn Billboard. Będzie to 112 featuring Lil Zane, Anywhere.

Moi drodzy, ostatnie 11 minut trwania audycji, tak więc pozwólcie, że jeszcze raz tutaj kilka ważnych kwestii na temat samej audycji Old and Gold, a także radia X-Vibe przedstawię. A zatem, od przyszłego tygodnia, pamiętajcie, zmiana godziny emisji audycji Old and Gold z 22 na 21. Zaczynamy o 21 czasu polskiego, jak najbardziej do godziny 23 będzie wybrzmiewać audycja Old and Gold. Tak więc pamiętajcie o tej zmianie. Oczywiście wszelkiego rodzaju informacje na mediach społecznościowych będą się znajdować, tak więc spokojnie. Tutaj zadbam o was. No i oczywiście nowa godzina wrzesień postaram się, aby był jak najbardziej urozmaicony. Tak więc spodziewajcie się wielu osób, które tutaj właśnie w audycji Old and Gold zawitają. A pierwszym będzie Dominik Czucz-Niebrzegowski. Jest to osoba, która jest związana z radiem naszym zaprzyjaźnionym x-stacja.pl, gdzie prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu. Tak więc w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20, tak, 3 godziny, jestem pełen podziwu dla Dominika za czas, za wytrzymałość, za zdrowe, silne i świetnie brzmiące gardło po 3 godzinach. To jest naprawdę nie lada wyczyn. W każdym razie audycja Siła Wyrazu wybrzmiewa, tak jak mówiłem, każda niedziela od godziny 17 do 20 i jest ona współtworzona przez słuchaczy. Wraz z Dominikiem jesteśmy zdania, że muzyka łączy ludzi, tak więc stworzyliśmy hashtag ponad podziałami, a wszelkiego rodzaju informacje, jak możecie uczestniczyć i jak możecie również przyczynić się do współtworzenia audycji, wszystkie te informacje znajdziecie zarówno na stronie internetowej x-stacja.pl, a także na mediach społecznościowych. Jeżeli na przykład na Facebooku wpiszecie sobie Siła Wyrazu audycja, jak najbardziej wam się od razu podświetli i będziecie również mogli sobie zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. A słówko, do którego możecie wysyłać swoje muzyczne propozycje wraz z uzasadnieniem, to stół. Tak, Dominik mi rzucił wcześniej wyzwanie, aby na antenie powiedzieć stół z powyłamywanymi nogami. Tak więc jestem trzeźwy i jestem jeszcze nieśpiący, tak więc jest dobrze. No i oczywiście jeden z takich sucharów, który również mi się tutaj przypomniał teraz, jaka jest różnica pomiędzy murzynem a stołem. Stół jest w stanie utrzymać całą rodzinę. Padumc. Suchar, tak, poszedł na antenie. Dobrze, moi drodzy, wracając, że tak powiem, do naszego tutaj rodzimego podwórka, czyli radia X-Vibe. Tutaj rzeczywiście też mamy dla was sporo rzeczy przygotowanych. Jeżeli wejdziecie sobie w zakładkę, najpierw powtórki, tak, w ten oto sposób poznacie sobie wszystkie audycje, które dla was przygotowujemy, a także wszystkich prowadzących. Możecie sobie tutaj wszystkich dotychczas przygotowanych audycji posłuchać, do czego was zapraszam bardzo, bardzo serdecznie i zachęcam również. I w ten oto sposób też przejdziemy dalej. Jest taka zakładka, która się nazywa Ramówka. I w ten oto sposób przekonacie się i poznacie audycje, które dla was przygotujemy i poznacie dni oraz godziny emisji, kiedy możecie danych osób posłuchać. I na przykład w ten oto sposób w czwartek od godziny 21 do 22.30 rokowa propagacja w wykonaniu Marcina. Marcin prezentuje genialną muzykę i zarówno mocniejsze brzmienia, chociaż zdarzały się również i audycje, gdzie to brzmienie było delikatnie spokojniejsze. Prezentuje Marcin również piosenki, które są i klasykami, można powiedzieć, i zarówno z polskiej, że tak powiem, sceny muzycznej, ale również i z zagranicznej. Tak więc jest naprawdę ogromny obszar. Dzięki Marcinowi, że tak powiem, przypomniałem sobie wiele piosenek, na przykład T-Love, Oddziału Zamkniętego, czy wielu właśnie innych artystów, ale tak samo całą masę innych piosenek poznałem. Tak więc warto naprawdę posłuchać i poszerzać swój muzyczny horyzont. W piątek od godziny 22 do 23 na żywo, podkreślam, na żywo Marcin miksuje piosenki, znaczy utwory klubowe, tak więc w ten oto sposób w tanecznym krokiem można rozpocząć weekend. Funky House, audycja,
jak najbardziej jest do waszej również dyspozycji. W sobotę tutaj różnorodne piosenki przygotowuje dla was Kasia w audycji Myśli Nieuczesane od godziny 22 do 23. No i w niedzielę powiem wam, że tutaj naprawdę konkretnie się rozbija łokciami Aleksandra oraz jej dźwięki z taśmy od godziny 18 do 20. Jest czego posłuchać, jest na czym, że tak powiem, również poszerzać swoje muzyczne horyzonty. Znajdziecie tutaj zarówno i klasyki, jak i zupełnie nieznanych, chociażby i nawet mnie, artystów. Co no, w połączeniu z, że tak powiem, przekazywanymi informacjami ze strony Aleksandry jest no, wspaniałym dopełnieniem. No i tydzień zaczynamy od poniedziałku, nie inaczej. A w poniedziałek głos zabiera Adrian i jego audycja Play of Beats od godziny 20 do 22. I tutaj, jeżeli jesteście na przykład z miłośnikami, zwolennikami takiego naprawdę dobrego, klasycznego, mięsistego hip-hopu, Adrian właśnie taką muzykę wam serwuje, moi drodzy. Tak więc powiem wam, że jest naprawdę też w czym się zanurzyć. No i wtorek, niezmiennie we wtorek, ale od, tak jak mówię, od przyszłego tygodnia, pamiętajcie, nie od 22, a 21 audycja Old and Gold będę dla was miał przyjemność prowadzić do końca świata i chyba jeden dzień dłużej. Chyba, że to nie będzie wtorek albo środa, no to wtedy tydzień dłużej. Tak jest. Niech i tak będzie. Z takim delikatnym przymrużeniem oka, cytując klasyka, troszeczkę zapożyczając od pewnego pana. Tak więc niech i tak będzie. A na koniec, moi drodzy, no mam taką jedną perełkę też dla was. Tell me it's real. Czyli utwór nagrany przez amerykański duet R&B, KC and JoJo. Utwór powstał na potrzeby drugiego albumu studyjnego Casey JoJo, It's Real, moi drodzy. Tak więc tą piosenką się z wami pożegnam. Życzę wam spokojnej nocy, kolorowych snów, samych przyjemności, lekkiego, przyjemnego dnia jutro w pracy. No i cóż, no, w takim układzie słyszymy się za tydzień z Dominikiem. Jestem bardzo ciekawy, jakie piosenki dla was będziemy przygotowywać. Poza tymi oczywiście, które Dominik przygotował. Ja powiem wam, że nie będzie łatwo, że tak powiem, dorównać kroku muzycznie ze strony Dominika, ale no, dołożę wszelkich starań, żeby było przyjemnie. To cóż, jeszcze raz, dobrej nocy, słyszymy się za tydzień. Tyle. Na razie, cześć. Are you for me?

0: znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten swój świecący prostokąt, czekając, aż rzeczywistość w końcu odpuści. Ale tutaj w X-Vibe czas płynie inaczej. Zazwyczaj prosto w stronę absurdu. Przypomnij sobie rok 1984, kiedy to w filmie Terminator ludzie bali się sztucznej inteligencji, a w rzeczywistości największym zagrożeniem był fakt, że ktoś wpadł na pomysł stworzenia Ferbiego. W roku 1998 te pluszowe stwory miały wbudowane mikroprocesory, które niby uczyły się języka, ale w praktyce podsłuchiwały właścicieli, co sprawiło, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała ich używania w bazach wojskowych, bojąc się wycieku tajnych danych przez zabawkę, która chce jeść i spać. Teraz to już nie robi wrażenia, ale wtedy to był totalny obłęd, który idealnie pasuje do tego rytmu w X-Vibe, gdzie tyga wjeżdża ze swoim bitem i rozbija noc na kawałki. Więc teraz tyga i Rack City w radiu X-Vibe.
1: Rack City bitch, rack city bitch. 10, 10, 10, 20s on your titties, bitch. 100 deep, VIP, no guest list. TT raw, you don't know who you fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't sell a bit. Niggas say I'm too dope, I ain't selling it. Buy fresher than the motherfucking peppermint. Go let him in, last king killing shit. Young money, yeah, we getting rich. Get your grandma on my dick. Girl, you know what it is. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. 10, 10, 10, 20s and the 50s bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. 10, 10, 10, 20s and the 50s bitch. I'm a motherfucking star. Look at the paint on the car. Too much rim, make the ride too hard. Tell that bitch hop out, walk the

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął właśnie trenować maraton w Kołowrotku. Więc posłuchajmy, jak brzmi literalna cisza w wydaniu Disturbed. Leci The Sound of Silence w Radiu X Vibe. Dla Marka od nocnego markowskiego czuwania.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Nie miałem prawie nic.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

siedzisz w ciemności, a ja wbijam w twoje uszy dźwięki, które mają cię utrzymać przy zmysłach w czasie audycji w X-Vibe, gdzie Nightmarker nie bierze jeńców. Pamiętasz rok 1999 i szał na zabawki Ferbi? Te plastikowe stwory z wyłupiastymi foczami, które rzekomo uczyły się mówić, a w rzeczywistości podsłuchiwały agentów amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa, bo ktoś uznał, że ich procesory są zbyt zaawansowane dla dzieciarni. Totalny obłęd, bo te pluszowe koszmary potrafiły nagle zacząć paplać w środku nocy, kiedy w domu panowała głucha cisza, a ty czułeś na sobie ich martwe spojrzenie. Lepiej więc tańczyć solo, niż słuchać ich bełkotu. Więc teraz Anna Jantar i Wielka Dama.

pamiętasz, jak w 2006 roku twórcy filmu Snakes on a Plane wstawili do scenariusza wszystkie internetowe memy fanów tylko po to i ludzie i tak zignorowali ten kinowy żart. Totalny obłęd, bo w Nightmarek liczy się tylko rytm, a nie logika. Teraz Nico i Vince z utworem Am I Wrong w

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna. That river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet.

Mariola z Koszalina. No, mąż właśnie wyjechał na misję, więc muszę coś zagrać na pocieszenie. Może, nie wiem, Habits Stay Fi od Tove Lo, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Mianowicie to, że w 1982 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo plastikowe modele były zwyczajnie za drogie i mało realistyczne. Więc ekipa brodziła w pyle z prawdziwych zwłok, co tłumaczy, dlaczego aktorka grająca główną rolę wyglądała na tak autentycznie przerażoną, bo nikt jej nie powiedział, że dzieli łóżko z dawno zmarłymi ludźmi. A teraz to wszystko w X-Vibe brzmi jak kiepski żart, ale w tej nocnej ciszy każdy bit wydaje się nieco cięższy. Niemal tak samo jak wyrzuty sumienia, które czujesz patrząc w lustro po kolejnej nieprzespanej nocy. Więc posłuchaj Taylor Swift i jej Antihero w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Jest środek nocy, a ty znowu nie śpisz, więc utknąłeś w Nightmarek, gdzie rzeczywistość przecieka przez palce jak tani żel do włosów w 1987 roku. Czy wiesz, że kiedy w 1982 roku kręcono Poltergeist, ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy? Wyobraź sobie ten plan zdjęciowy, gdzie aktorzy biegają w panice, nie wiedząc, że pod stopami mają szczątki, które pewnie wolałyby zostać w spokoju. Absurd totalny, choć w sumie pasuje do klimatu tego miejsca. Czasem życie jest bardziej chorym żartem niż najlepszy horror, a ty słuchasz tego w X-Vibe, więc nie dziw się, jeśli zaraz poczujesz za plecami jakiś chłodny powiew. Teraz Kombi i Black and White polecą w X-Vibe.

W roku 2008 firma produkująca lalki Barbie wypuściła model z kamerą w klatce piersiowej, co fani prywatności uznali za szpiegowski obłęd w plastikowym wydaniu. Poczuj ten cyfrowy niepokój płynący w X-Vibe, gdzie Nightmarek zawsze ma otwarte oczy, więc przygotuj się na The Weeknd oraz Kendrick Lamar z kawałkiem Pray For Me w klimacie X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.